0: się mój, uczyć się mój.
1: Full master. Fisting coming. Fisting in dungeon.
2: Skanking.
1: Master. Full master. Fisting and coming. Fisting dungeon.
2: Spanking.
1: Master. Come.
2: Coming.
1: Yes.